swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc tam po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Halo strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z. O reklamie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy. Ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego. A jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami, i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy. I można je razem śpiewać, można do nich razem tańczyć. I naprawdę, ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza Dyskoteka Młodego Człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami. No i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat Dyskoteki Młodego Człowieka. Aby lepiej przedstawić wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się Dyskoteka Młodego Człowieka właśnie.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Pomysł na imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej, że robi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas, i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu. I ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty. Pamiętam, jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku. Ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie. Jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy. A ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakiś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy, nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która no, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
3: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki Młodego Człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki Młodego Człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej

0: tej jubileuszowej, 10. dyskoteki Młodego Człowieka.
1: Na dyskotece Młodego Człowieka bawiłem się wybornie. Jest to impreza, którą odwiedzam bardzo regularnie i jestem ogromnym fanem tego, jak w pewien sposób puszczane ciągle to samo, tylko w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim zmysłem, wyczuciem czasu, powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie. I to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty. To jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
0: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece Młodego Człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie o łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
2: Dyskoteka Młodego Człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone, tańczyliśmy na dworze, było wspaniale, oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece Młodego Człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i na którą zawsze bardzo czekam.
0: To byli uczestnicy dyskoteki Młodego Człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca. Więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, dyskoteka Młodego Człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie dyskotekę Młodego Człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubokawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak dyskoteka Młodego Człowieka. Klubokawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób dzięki dziesięcioleciu dyskoteki Młodego Człowieka omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubokawiarnię Niebostan, no i właśnie wspomnianą dyskotekę Młodego Człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą

0: wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to dyskoteka młodego człowieka. I nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale dyskoteka młodego człowieka jest tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10. urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon albo, jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
3: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
0: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
4: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwim 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 pięć projektów dopuszczonych do głosowania. To jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować. Także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
0: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
4: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
0: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, Łodzian. A przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne. No i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności. Także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
5: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
6: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
5: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
6: Wspólnie z partnerem nie chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast, żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
0: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja. Czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w Centrum Łodzi? Obiekt przy Wschodniej 62 przez 64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy Wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
7: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.lockie.pl oraz fundusze.ue.wup.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na Wschodniej 62 przez 64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe po zajęcia takie jak tai chi czy obchody nocy świętojańskiej albo nocy spadających gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przechodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
2: Aktywnie w Łodzi.
8: Łukasz Jamczar, Zielona Łódź. Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w czterech łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia tai chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w parku Śródliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem. No, zajęcia biegowe w parku Baden-Powella, w parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
0: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
8: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, noc świętojańską, czy też zajęcia, na których noc spadających gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów, po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12-godzinny, to ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
0: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
9: Marta Brąslik.
0: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie mylę.
9: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. wycieczki. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
10: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
9: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce. Nie jest tak stabilnie jak w studio jogi. I zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu. Więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy. I każdy znajdzie coś dla siebie.
10: A czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
9: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
10: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski. Tym razem w tej edycji wojewódzkiej, Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego budżetu obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
11: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia. bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji budżetu obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2 głosy na projekty zgłoszone w poszczególnych subregionach. To jest również wyjście naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, którzy często w innym miejscu mieszkają i w innym miejscu pracują. Dlatego dajemy im szansę właśnie do tego, aby w sumie mogli oddać 3 głosy. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w jednej czy w drugiej formule, która dla Państwa jest wygodniejsza i korzystniejsza, bo naprawdę te projekty są bardzo ciekawe, interesujące i razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie, jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie Pan Damian, bardzo proszę.
5: W szczegółach, tak jak Pani Marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli 2 głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne w pulach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 złotych. W zeszłym roku mieliśmy 2 po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest to jakby specjalne pole do podpisu. Natomiast w przypadku głosowania online, każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecko, jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane 2 kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę. Ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów. Najaktywniejszy to subregion piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów. No a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowane z budżetu obywatelskiego, i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu, też będzie bardzo dużo. I to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane. Tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
0: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła! Do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach. Ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchajcie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałut, który właśnie pod tym kątem chce pokazać te nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałuty, a tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te bałuty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałut.
2: Nasza Łódź.
0: Wystawa nazywa się Bałuty z Wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na to, na te zdjęcia?
12: Chodzi o to, że ja bałuty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił, ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że no, te bałuty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia. To jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej. Że to po prostu będąc na dachu widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na bałutach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
0: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych bałut ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
12: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z Bałut na wystawę, a na pewno ktoś z Bałut przyjdzie, to zaraz powie właśnie to. O, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
0: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
12: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. Miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik, doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
0: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
12: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów, i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie jakie rodziny z jakimi dziećmi żyją.
0: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać, i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
12: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata. I pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
0: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
12: Już mi się znudziło.
0: Co teraz?
12: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku, robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut, powiedzmy, i Łodzi, i Starego Miasta, i to było zdjęcie fabryki Biedermana w Parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
0: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
12: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
0: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany, to musi być smutne.
12: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem. To też przez chwilę mnie cieszyło. Mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować Bałuty i młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie i właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego. Zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
0: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
12: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
0: Co fajnego można dojrzeć w Bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
12: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na Bałuty, na taki spacer i powie. No. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a Bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
0: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
12: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
0: To super, zapraszamy w takim razie.
12: Zapraszam.
0: Dziękuję ci za rozmowę.
12: Dziękuję.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć Bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na piano-forte.com.pl.
2: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
3: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
2: Cudownie!
3: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.

0: raperów Meloradia Łódź.
1: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon, albo jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
3: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
1: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
4: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek, i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować, także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
1: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
4: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
1: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne, no i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności, także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia

0: dość zbliżone, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
1: Wspólnie z partnerem nie chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast, żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
2: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja. Czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w Centrum Łodzi? Obiekt przy wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.lockie.pl oraz fundusze.ue.wub.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku. Można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62/64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu Reporterów.
1: Czas wolny w Łodzi.
2: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
0: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
2: Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
0: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
2: Wytrych. Bardzo smaczny.
0: Bardzo smaczny, no właśnie. Bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco. Poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
2: Tak.
0: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
2: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez Humus Day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo humus można w różny sposób przygotowywać i humus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
0: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak, w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
2: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy, oddajemy głos sztuce. sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji. Powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej były to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas, jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy, na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
0: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
2: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest Dzień Humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, taki w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humus. Właśnie tutaj zebraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, która, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska, tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego. Więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
3: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie no, w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
2: Tak, tak.
3: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
2: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny, ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzienie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach. Na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
3: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
2: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
3: Nic, tylko przyjść i korzystać.
2: Tak, jeść humus.
3: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus tej.
3: Być może się wybieram.
2: Zapraszam.
3: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic, tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne, takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Słuchacie audycji Magazyn Reporterów, zza mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus i dziś po raz kolejny zabieram Was na wystawę. Wybierzemy się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie właśnie otwiera się absolutnie pionierska wystawa, pierwsza taka w naszym kraju, która eksploruje temat nie właśnie historyczny, a temat mody współczesnej, mody XXI wieku. Próbuję ją zebrać w jedno miejsce, pokazać i być może będziemy w stanie dopisać sobie do tego jakąś historię, znaleźć definicję tego, jaka jest ta polska moda XXI wieku, co ją łączy, jacy są artyści, którzy ją tworzą. To właśnie na wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Otworzy się ona w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, tak jak już wspomniałam, w tak zwanej Białej Fabryce, już 13 czerwca, także całkiem niedługo. Możecie powoli zaczynać planować sobie wyjście do muzeum. Ja na pewno tej wystawy nie odpuszczę. Myślę, że nie ma zbyt dużej potrzeby, żeby tłumaczyć wam, młodzianom, dlaczego przemysł modowy jest tak ważny w historii naszego miasta, ale myślę, że warto posłuchać, co o samej wystawie mają do opowiedzenia osoby zaangażowane w jej powstawanie. W dzisiejszej audycji posłuchamy, co do powiedzenia na temat tej wystawy ma zarówno jej kurator, jak i artyści, których prace znajdują się na niej, ale zaczniemy od pani prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.
1: Odwiedzamy łódzkie muzea.
5: Witam Państwa w miejscu, które chyba wszyscy bardzo kochamy, bo jest takim jedynym swego rodzaju kompendium wiedzy o włókiennictwie, sztuce, modzie, ale przede wszystkim o naszej historii i o naszym świadectwie, że nasze miejsce na mapie Polski jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się, bo pani dyrektor tą decyzję podjęła przyszło 7 lat temu, kiedy zaczęła kolekcjonować tak naprawdę poszczególne elementy tego, co dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy 13 lipca o godzinie 16, kiedy wernisażem rozpocznie się wystawa dotycząca tego, co chyba każdy z nas kocha, bo ubiór jest sztuką, a tu będziemy mieli do czynienia ze sztuką na najwyższym poziomie, najlepsi projektanci, 50 projektantek i projektantów praktycznie z tych, którzy w XXI wieku tworzą modę polską. Bardzo się cieszę, że zdecydowali się wspólnie razem. Wiem, że nieraz jest to trudne, ale wspólnie razem pokazać swoje osiągnięcia i przede wszystkim olbrzymi kapitał, którym mamy możliwość się szczycić. Może za mało na ten temat rozmawiamy, ale naprawdę jesteśmy widoczni na świecie. Nie tylko na salonach polskich, ale przede wszystkim salonach Paryża, Berlina, Mediolanu czy Londynu. I to jest nasz wyznacznik. To jest moda, która myślę, że jest takim odzwierciedleniem tego, co po części nam duszy gra. W związku z czym bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć to, co potrafią nasi projektanci, a tak jak wspomniałam, potrafią bardzo, bardzo wiele. Już teraz zapraszam Państwa z całego serca właśnie 13 lipca o godzinie 16 na wernisaż wystawy, która pokaże, jak piękna jest moda tworzona w XXI wieku przez polskich projektantów.
3: Tutaj malutka korekta, bo wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca i będzie ona dostępna aż do maja przyszłego roku, także na spokojnie zdążycie ją sobie obejrzeć. A dlaczego tak ważne jest, żeby kolekcjonować właśnie współczesną polską modę? O tym opowie Aneta Dalbiak, czyli dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
6: Powiem może dwie rzeczy i oddam tutaj scenę bohaterom dzisiejszym, czyli projektantom i kuratorowi, ale powiem o dwóch ważnych rzeczach. O pierwszej rzeczy to, że nasze muzeum jest pierwszym muzeum, które w Polsce kolekcjonuje modę najnowszą. Nie ma takiej drugiej kolekcji u nas w Polsce, więc myślę, że jest to naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale też z drugiej strony Łódź jest absolutnie doskonałym miejscem do tego, żeby ta kolekcja powstała i nasze muzeum również. A drugą rzeczą, pierwszą, jest również ta wystawa. Nie było do tej pory tak obszernej wystawy mody XXI wieku, jak ta wystawa, którą otworzymy za chwilkę. Próbujemy przyglądać się tej scenie modowej, współczesnej, też jako pierwsi. To też wydaje mi się jest dość istotne. Mam nadzieję, że za nami pójdą kolejne muzea i na wzór muzeów światowych Victor and Albert, Met, te kolekcje modowe zaczną pojawiać się w muzeach w Polsce.
3: Dlaczego ta nowa moda polska jest taka ważna? O tym opowie kurator wystawy, czyli Marcin Różyc.
7: Na wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć zobaczą Państwo prace, projekty, modę, którą razem dzięki decyzji Anety Dalbiak gromadzimy i kupujemy do kolekcji Muzeum, Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Ja zostałem do tej współpracy zaproszony przez Anetę Dalbiak i jestem tym ogromnie zaszczycony. Bardzo się cieszę, że nie postanowiliśmy powielać wzorców zachodnioeuropejskich. Nie chcieliśmy stawiać tej łodzi w takiej sytuacji, że ona musi coś doganiać. Stworzyliśmy zupełnie autorską kolekcję, jedyną taką kolekcję na świecie, ogromną, rozbudowaną kolekcję mody polskiej z XXI wieku. A oprócz tego poszliśmy trochę w stronę takiej humanistyki indygenicznej i postanowiliśmy nie badać jej w taki tradycyjny sposób. To znaczy postanowiliśmy wyczytywać z mody uczucia i emocje, a także postanowiliśmy chronić przede wszystkim tą modę, która współtworzy albo interpretuje polską kulturę. I mogę Państwa zapewnić jako osoba nie z Łodzi, że Łódź ma fenomenalną, wspaniałą kolekcję, fenomenalną na skalę światową, nie przeglądająca się w innych muzeach, tylko czerpiąca z własnego, wspaniałego dziedzictwa, które tutaj zostałem w muzeum. Także zobaczą Państwo efekt tej pracy i naprawdę historyczne wydarzenie, bo takiej kolekcji, tak ogromnej, skupionej na polskiej modzie XXI wieku, a także na emocjach i kulturze, nie ma nic. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
3: No ale dobra, opowiedzmy o tym, czyje prace zobaczymy na tej wystawie, skoro jest ona tak ważna. A no zobaczymy projekty i sylwetki przygotowane przez takich artystów jak Arkadiusz, Tomasz Armada, Gosia Baczyńska, czy też marki takie jak Misbehave. Posłuchajmy w takim razie, jak o swoich projektach wypowiadają się artyści, których prace znajdziemy podczas tej właśnie wystawy.
8: Maja Wączyńska. Tak, ja przede wszystkim jestem też ogromnie zaszczycona, że mogę być częścią tej wystawy. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że ubiór ma ogromną moc bycia takim właśnie nośnikiem emocji, czy jakimś takim narzędziem do kreowania jakiejś swojej też persony, tożsamości. I myślę, że właśnie ta wystawa będzie taką fantastyczną okazją do przedstawienia tej współczesnej mody polskiej w taki przekrojowy sposób, ponieważ mamy tutaj zbiory nie tylko brandów czy projektantów już bardzo mocno ugruntowanych na tym rynku polskim, ale też marki bardziej niszowe, niezależnych twórców i myślę, że też właśnie taki moment, w którym praca projektanta trafia do muzeum, jest naprawdę momentem ważnym i poruszającym. I uważam, że tutaj tak naprawdę też to jest wspaniałe, że tworzy się taka sytuacja, właściwie tworzy się taka opowieść o jakiejś takiej tożsamości współczesnej mody polskiej. Ode mnie będą sylwetki z dwóch różnych kolekcji i myślę, że też takie, które pokazują moje, powiedzmy, takie spektrum projektowe w dosyć szeroki, obszerny sposób. Jedna sylwetka to jest sylwetka, która też w całości operuje taką materią dziewiarską, w której również nie tylko forma jest zaprojektowana przeze mnie, ale już ten projekt zaczyna się od samej powierzchni materiału, czyli tej powierzchni dzianinowej i w której też stosuję technologię dziania wyrobów odpasowanych, które pozwalają mi na zredukowanie odpadów poprodukcyjnych. Tak więc myślę, że to też w jakimś sensie się wpisuje w jakąś taką odpowiedzialność ekologiczną projektantów, która dzisiaj nie jest jedynie opcją, ale myślę, że też takim naszym obowiązkiem. No a druga sylwetka jest właśnie sylwetką, w której w całości użyłam tylko tkanin. I jest to sylwetka, która powstała jeszcze na etapie mojego studiowania, natomiast właśnie ta wspomniana wcześniej to jest już zdecydowanie później powstała sylwetka, także no myślę, że tak, że to po prostu gdzieś tam tak pokazuje w pełni skalę tego, jak działam, jak myślę o projektowaniu, że właśnie gdzieś tam o tym projektowaniu myślę w taki sposób, że jest to też w pewnym sensie dialog tego, co na zewnątrz, z tym, co w środku w nas.
9: Rafał Michalak, Studio MMC. Nie wiem do końca, co będzie na wystawie, bo muzeum w ostatnim czasie zakupiło kilkanaście ubrań z naszej kolekcji. Natomiast widzę dzisiaj jedną czarną suknię, która tu jest zaprezentowana i to jest wyjątkowa suknia, bo to jest suknia z pokazu, który odbył się właśnie tu w muzeum w czasie pandemii. Postanowiliśmy nakręcić film wideo, ponieważ nie mogliśmy zaprosić widzów na żywy pokaz. I to jest suknia po części inspirowana właśnie XIX wiekiem i atmosferą, jaka panowała w białej fabryce. Bardzo lubimy to miejsce, bo 30 lat temu właśnie w tym miejscu jako MMC Studio debiutowaliśmy. Tu mieściła się Krajowa Izba Mody i wtedy dostaliśmy tutaj pierwszą naszą w życiu nagrodę projektanta roku, więc jesteśmy bardzo sentymentalnie związani z Muzeum Włókiennictwa i no, gratulujemy i Marcinowi i Anecie, że rzeczywiście zainteresowali się polską współczesną modą, bo jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie.
10: Jak pierwszy raz odwiedzałem muzeum 20 lat temu, to nie sądziłem, że będę miał kiedykolwiek możliwość pokazania swoich rzeczy, a rzeczy, które są na ekspozycji, debiutowały w tamtym roku właśnie w Muzeum Włókiennictwa na pokazie. Wrócę też do tego, co powiedziała Maja, bo coraz częściej padają pytania o tożsamość polskiej mody i trochę przez to, że jesteśmy w samym centrum jej, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć albo odpowiedzieć na pytanie, jaka to polska moda dzisiaj jest albo jaka była przez ostatnie lata. Mamy sklasyfikowane bardzo dobrze dekady, które były przed nami, ale nie wiemy trochę, kim jesteśmy i w jakim nurcie tworzymy i czy jesteśmy spójni, czy jesteśmy różni, czy się lubimy, czy się nie lubimy, czy można o nas powiedzieć coś wspólnego i czy jest coś takiego jak polska moda współczesna. I wydaje mi się, że ta odpowiedź będzie na tej wystawie. Bardzo na nią czekam, jeszcze nie widziałem. Lubię też ten dreszczyk emocji, który jest przy każdym poście, który zapowiada kolejnych artystów i cieszę się też jako wykładowca, że obok mnie będą też sylwetki z kolekcji dyplomowych bardzo młodych osób. I cóż jeszcze, no moda zawsze żyła w Łodzi. Na chwilę znikała i znowu się pojawiała i wydaje mi się, że tą wystawą, która z całą pewnością ściągnie wszystkich, nie tylko z Polski, ale też z Europy i być może świata, no trochę przypieczętujemy swoje pierwszeństwo w kategorii moda w Polsce. Sylwetki, które są które będą do zobaczenia na wystawie, pochodzą z kolekcji Good Boy, czyli pracy badawczej, która premierę miała tutaj podczas pokazu. Ale nic więcej nie mówię. Tajemnica. Dziękuję bardzo.
3: To byli właśnie artyści, których sylwetki zobaczymy na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Ci artyści to Maja Bączyńska, Rafał Michalak oraz Michał Szulc. Tutaj myślę, że warto przywołać też wymienionego wcześniej przeze mnie Arkadiusa, który teraz w umysłach łodzian jest naprawdę bardzo obecny ze względu na to, że dopiero raptem parę miesięcy temu zamknęła się fantastyczna wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która właśnie była ogromną kolekcją prac Arkadiusa i jemu w całości była poświęcona, a już od kilku dni możemy oglądać w Teatrze Jaracza spektakl inspirowany zarówno twórczością, jak i życiem właśnie Arkadiusa, także można się z tym artystą zapoznać naprawdę, naprawdę dobrze teraz w naszym mieście. Myślę, że większych słów zachęty już nie potrzeba. Przypomnę tylko, że wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca, a będzie można ją oglądać do maja przyszłego roku, więc jeszcze długo, długo będzie gościć w naszym mieście. Tym, którzy nie byli jeszcze w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, przypomnę jeszcze szybciutko, że Muzeum Włókiennictwa to nie tylko biała fabryka, ale również przynależny do jej terenu skansen, który również zdecydowanie warto odwiedzić. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus, to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Jeżeli zapytałabym Was o najciekawsze i najlepsze festiwale w Łodzi, wydaje mi się, że bez wątpienia powiedzielibyście Fotofestiwal. Ten festiwal właśnie odbywa się w naszym mieście już po raz 25. To jest naprawdę przepiękna rocznica. No i z tej okazji festiwal oferuje nam równie piękny program. Pomiędzy 18 a 28 czerwca na ulicę Łodzi wyleje się mnóstwo wystaw związanych z fotofestiwalem, ale jak zaraz się przekonacie, to nie tylko wystawy, ale też koncerty, pokazy filmowe i kilka naprawdę całkowicie szalonych rzeczy. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu Reporterów i zapraszam na rozmowę, w której jeden z kuratorów fotofestiwalu opowie o tym, co przygotowali na tę wyjątkową, jubileuszową edycję.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
11: Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
3: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
11: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzebać w sobie, ale też mieć taki kontakt z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcę być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50 chyba jestem najstarszym dinozaurem.
3: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
11: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmujemy się sztuką wizualną, swojego ulubionego artystę wizualnego, czyli Johna Comfra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękna postindustrialna łódzka tkanka.
3: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się
11: jesteśmy
3: odbywają wystawy.
11: Kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę spin-off festiwal, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy, ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienickiego w Fabryce Sztuki w Inkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy i drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw i to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
3: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjnym?
11: Tak, festiwalu? Jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej. To nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić po wystawach, bo jednak to jest kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i większości ludzi spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia, bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas festiwalowa zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci. I no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
3: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku, o tej niskoemisyjności, czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
11: tak, zaczęliśmy o tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to jest reuse, czyli staramy się wykorzystywać te materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy duże rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
3: Tak, wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi. Wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związany z tym miastem.
11: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka IMCA i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu i tam basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
3: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijavik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
11: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbi eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Rave Kijavikiem. Wspólnie z Rave Kijavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca, ale też Rave Kijavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
3: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
11: No właśnie, to jest takie klisze. Przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 10 twórców i twórczyni z całego świata, prezentujących różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie, bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tyroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie. i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
3: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
11: Oczywiście i to chyba highlight od tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
3: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi ty?
11: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecne od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy i chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby taki kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst polski sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pokazujące, pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z którym możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
3: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
11: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraising. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przeskrolowania tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficznie, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu.
3: Tak sobie myślę, że można by się pokusić nawet o stwierdzenie, że skoro nie ma fotofestiwalu bez Łodzi, no to nie byłoby też Łodzi bez fotofestiwalu, przynajmniej w takiej fajnej, kulturalnej wersji. Moim gościem był Krzysztof Candrowicz, jeden z kuratorów właśnie fotofestiwalu i myślę, że naprawdę dobitnie udowodnił, że fotofestiwal to nie tylko fotografia, ale po prostu fantastyczne miejsce dla miłośników sztuki. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej fotofestiwal.com, a za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Halo, stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Po reklamie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: Wita się z Wami gorąco Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i jak zwykle porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji o sprawach łódzkich. Pierwsza z tych spraw jest na pierwszy rzut oka nie do końca z Łodzią związana, ale pozwólcie, że wyjaśnię Wam, jak tutaj te nitki spinają się na jednej tablicy korkowej. A drugi temat już w bardziej oczywisty sposób dotyczy zarówno mieszkańców Łodzi, jak i tych, którzy Łódź będą odwiedzać. Zaczniemy sobie od kilku kartek z kalendarza, bo w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy zarówno Dzień Dziecka, jak i niewiele później Dzień In Vitro. No i tak się składa, że ten nasz region łódzki, a zwłaszcza nasze miasto, jest z tym tematem naprawdę silnie związane. Otóż okazało się, że kiedy z oferty dotacji rządowych zniknął ten właśnie program In Vitro i dofinansowywanie go, to właśnie miasto Łódź zajęło się stworzeniem takiego programu na poziomie samorządowym. Oczywiście nie tak kompletnego i tak bogatego, jak mogłoby to sobie pozwolić państwo. Natomiast to właśnie nasze miasto odpowiedziało na potrzebę realizowania dalej programu finansowania właśnie procedury in vitro i wprowadziło ustawę, którą później zaadaptowały sobie na swoje potrzeby różne inne samorządy już w całym kraju. Muszę się przyznać, że do niedawna sama nie wiedziałam, że to właśnie nasi lokalni politycy jako pierwsi wyciągnęli rękę w stronę przywrócenia tego programu, no chociaż właśnie w niewielkiej części. No ale zanim wejdziemy w szczegóły, niech o roli Łodzi w tworzeniu nowego programu rządowego, który już obejmuje całą Polskę, opowie prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
13: Zdrowa Łódź.
14: Postanowiliśmy przypomnieć, jak ważne jest nie tylko budowanie nowych ulic czy domów, ale przede wszystkim jak ważne jest wspieranie lokalnej społeczności w tym, żeby mogły te osoby, które zdecydują się, cieszyć się macierzyństwem, tacierzyństwem. Dla nas jest to szalenie ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że niepłodność nie jest czymś wyimaginowanym. Jest to w tej chwili choroba społeczna, która dotyka wiele, wiele par, które pragną potomstwa i niestety w sposób naturalny trudno im niestety tego potomstwa się doczekać. Dlatego tak ważne jest, żeby faktycznie w momencie, kiedy zawodzi natura, wspomóc to medycznie. Dlatego bardzo się cieszymy, że wspólnie z Salve Medica i z Gametą udało nam się stworzyć program, dzięki któremu 576 dzieci w Łodzi przyszło na świat, ale to jest przede wszystkim 576 fantastycznych, szczęśliwych historii rodzin najbliższych, którzy mogą się cieszyć z tego, że mają długo wyczekiwane, często bardzo długo wyczekiwane maleństwa. Tak jak wspomniałam, nasz program był jednym z pierwszych. Na bazie tego programu, który udostępnialiśmy innym samorządom w całej Polsce, powstało szereg tego typu projektów. Bardzo się cieszymy, że z chwilą, kiedy koalicja 15 października zaczęła rządy w Polsce, również ten program wrócił na swoje miejsce i stał się programem rządowym, dzięki któremu pary w całej Polsce, już niezależnie od tego, czy samorząd wspiera, czy jest taka możliwość, czy nie, mogą się cieszyć z tego, że dzięki wsparciu funduszy centralnych mogą przede wszystkim spróbować jednak osiągnąć swój cel, czyli stworzyć fantastyczną rodzinę z cudownymi dziećmi. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ten projekt. Pawłowi, który od początku był przy mnie, teraz jako pan poseł Bliźniuk pełni rolę również w komisjach, które tymi tematami się zajmują. I oczywiście Adamowi Wieczorkowi, dzięki któremu program funkcjonował, funkcjonuje, bo my nie zaprzestaliśmy. My może troszeczkę stonowaliśmy, bo jednak warunki tego programu, który jest na forum ogólnopolskim, są zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o warunki finansowe. My tylko dotujemy, tam jest w całości praktycznie pokrywane ze środków budżetu centralnego. Ale cieszmy się, bo tak jak powiedziałam, miasto to nie budynki, to nie ulice, to przede wszystkim szczęśliwi ludzie.
12: Podsumowując, pary chętne do skorzystania z procedury in vitro mogą już korzystać z pełnego dofinansowania w ramach programu rządowego, no ale rozumiem, że nie zawsze był on dostępny i miasto Łódź może chcieć się pochwalić osiągnięciami tego lokalnego programu, który był właśnie takim tymczasowym wypełnieniem luki pomiędzy jednym a drugim rządowym programem, jeżeli możemy to w ten sposób interpretować. W takim razie w segmencie chwalenia się i rzucania liczbami wystąpi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
4: Szanowni Państwo, ja opowiem na wstępie o takiej historii, która sprawia, że pełniąc tą funkcję publiczną, człowiek doświadcza takiego momentu, kiedy uzyskuje ogromne potwierdzenie, jak warto pewne rzeczy robić. Przyszła do mnie para, której wręczałem wyprawkę i ona już była po raz drugi. I przyszła z dziewczynką, która miała 5 lat i ona narodziła się z programu in vitro. Ale ta dziewczynka przyszła też ze swoim braciszkiem, który miał 6 miesięcy. I przyniosła mi, bo to był okres świąteczny, narysowaną taką choinkę, na której było napisane: dziękuję za braciszka. To właśnie takie chwile i te momenty, które ja mogłem tylko na chwilę doświadczyć, ale które myślę, że dzięki naszemu miejskiemu programowi daliśmy wielu parom w Łodzi, a dzięki obecnie krajowemu programu dajemy wielu parom na terenie całego kraju, to są te wyjątkowe momenty, dla których warto podejmować tego typu wyzwanie. Łódź nie czekała. W momencie, kiedy spodziewaliśmy się, że zostanie zlikwidowany krajowy program, kiedy rządy obejmował PiS w 2015 roku, od razu zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem naszego miejskiego programu za aprobatą pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Wprowadziliśmy go, zakwalifikowaliśmy do niego ponad 1400 par, 726 klinicznych ciąż i 576 narodzonych łódzkich maluszków. Każda para, której się narodziło dziecko, to para, która uzyskała ogromne szczęście i na pewno ogromną energię w życiu, ponieważ to są pary, które najbardziej wyczekują swoje dzieci. Ale Łódź nie pozostała bierna w tym działaniu, bo wiedzieliśmy, że nasz program dotuje w części całości kosztów. I kiedy zobaczyliśmy perspektywę jako Łódź, że może dokonać się zmiana rządu, rozpoczęliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Bliźniukiem i 25 innych śmiałków z całej Polski na czele z panią premier Ewą Kopacz, z Małgorzatą Rozenek, założyliśmy komitet inicjujący, który przygotował ustawę zlecającą Ministerstwu Zdrowia przywrócenie krajowego programu in vitro. 2024 rok. pół miliona zebranych podpisów w całej Polsce i zostaje przywrócony krajowy program in vitro. Dzisiaj już blisko 15 tysięcy narodzonych dzieci, prawie 50 tysięcy par, które zostały zakwalifikowane i blisko 30 tysięcy procedur, które zostały przeprowadzone. I to, co najważniejsze, pary w ramach programu krajowego uzyskują pełne wsparcie, o wiele szersze niż te, na które my mogliśmy finansowe pozwolić sobie w Łodzi. Ale dzięki temu programu krajowemu zaszczepiliśmy program, który zamienił nasz miejski na ten, który jest o wiele szerszy, daje o wiele szersze wsparcie i dzięki temu większe szanse na perspektywy dziecka, także dla łodzianek i łodzian.
12: A skoro rzucamy liczbami, to myślę, że warto uzupełnić kilka tematów, na przykład taki, że ten łódzki program dotowania procedury in vitro oferował parom zdecydowanym na przystąpienie do procedury dofinansowanie w postaci 5000 zł, co często jest jedynie 1/3 czy nawet 1/4 kosztu takiej jednorazowej procedury, a warto też dodać, że często na jednorazowej próbie się nie kończy. Tak czy inaczej, można Łodzi pogratulować pomysłowości i wytrwałości, a na koniec poprosiłam dr Bognę Sepkiewicz o odczarowanie kilka mitów związanych właśnie z tą procedurą.
7: Bogna Sepkiewicz, Salve Medica.
12: Chciałam zapytać, jak wygląda w ogóle wsparcie pacjentki przede wszystkim w takim procesie? Bo wiemy, że to nie tylko jakby jedno zapłodnienie, to jest być może kilka podejść i opieka wokół w trakcie ciąży do szczęśliwego rozwiązania, bo to też jest niepewne i trudne czasami, prawda?
7: To prawda. Ja bym jednak podkreśliła, że w trakcie leczenia niepłodności zajmujemy się parą i mamy wsparcie dla pary, bo właśnie dobrze, że pani to o tym wsparciu mówiła, bo mamy wsparcie też psychologa w ramach programu rządowego, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o starania, ponieważ często w procesie leczenia niepłodności ta motywacja czy oczekiwania są bardzo duże, a proces trwa.

0: publicznych NFZ albo prywatnych, w zależności od wyboru pacjentki.
1: Co by mogła pani doktor powiedzieć, żeby się nie bać tej procedury, żeby jakoś odczarować stygmaty wokół tej procedury?
0: Ja pracuję już tyle lat i uważam, że to jest okropne, że w ogóle mamy coś takiego jak stygmaty wokół procedury in vitro. Dlaczego nie mamy wokół transplantacji serca i innych procedur medycznych? Tutaj w tym zakresie nagle się okazuje, że dzieci są stygmatyzowane, że procedura jest źle oceniana przez społeczeństwo. To jest procedura medyczna, wspierająca pary, które chorują na chorobę, niepłodność. Ta choroba jest specyficzna, bo dotyczy dwóch osób, a nie tylko jednej, więc jest to specyficzne i ja bym się nie bała, bo to wszystko, co w mediach krąży, to nie ma w ogóle żadnych podstaw medycznych, a ja jako lekarz wolę się opierać na badaniach naukowych niż na opinii społecznej.
2: Program dofinansowywania metody in vitro z budżetu miasta Łodzi odbywał się pomiędzy 2016 a 2024 rokiem, więc faktycznie już najwyższy czas na podsumowania. Szczegóły i dokładne liczby znajdziecie na stronie łódź.pl. Tam możecie znaleźć cały artykuł poświęcony właśnie podsumowaniu tego miejskiego programu. A ja obiecałam również temat, który będzie interesował nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także osoby do Łodzi przyjeżdżające, więc w takim razie porozmawiamy sobie trochę o dojazdach na koncerty i powrotach do domu. Tutaj rękę wyciąga do nas Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która po raz kolejny odpala specjalne pociągi, które będą dowozić miłośników muzyki na żywo pomiędzy Łodzią a Warszawą właśnie w dni dużych koncertów odbywających się na Stadionie Narodowym i na Atlas Arenie. Więcej na ten temat opowie Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
3: Tegoroczne lato zapowiada się naprawdę koncertowo. Atrakcji nie zabraknie zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie, gdzie wystąpią gwiazdy światowego formatu przyciągające tysiące fanów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, chcąc zapewnić uczestnikom koncertów komfortowy i bezpieczny powrót do domu, przygotowała dla pasażerów wyjątkową ofertę. W ramach akcji Koncertowe Lato z ŁKA będą uruchamiane pociągi po zakończeniu największych koncertów gwiazd odbywających się w Atlas Arenie i na PGE Narodowym. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Pociągi będą odjeżdżać po zakończeniu wybranych wydarzeń muzycznych. Nie zabraknie również specjalnych ofert i dodatkowych połączeń przygotowanych z myślą o uczestnikach wydarzeń odbywających się w Łodzi i w województwie łódzkim. Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej lka.lockie.pl. Zapraszamy do wspólnego przeżywania muzycznych emocji i podróżowania z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.
2: Myślę, że to idealny moment, żeby zająć się takim programem, bo na Atlas Arenie robi się naprawdę ciekawie. Niedawno odbył się koncert Akona i Nio, czyli muzyków, bez których nie ma opcji mówić o muzyce wczesnych lat 2000, a już niedługo na przykład A$AP Rocky, którego koncert cieszy się tak ogromną popularnością, że trzeba było dołożyć drugi termin na Atlas Arenie właśnie. A taka opcja podróży do domu pociągiem po tym, jak przez kilka godzin szalało się i skakało na koncercie, brzmi jak wyjątkowo dobry pomysł, żeby już po koncercie nie martwić się tym, czy mamy siłę prowadzić auto. Także jak zwykle po szczegóły odsyłam na stronę ŁKA, a w dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo, że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie

0: Dialogiem międzykulturowym zajmuję się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu reporterów.
1: Czas wolny w Łodzi.
2: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Delmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
0: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
2: Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
0: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
2: Wytrych. Bardzo smaczny.
0: Bardzo smaczny, no właśnie. Bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco. Poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
2: Tak.
0: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
2: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo humus można w różny sposób przygotowywać i humus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
0: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak, w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
2: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy, oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji. Powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja Centrum Dialogu im. Marka Delmana w Łodzi, stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej były to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas, jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
0: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
2: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest Dzień Humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, taki w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humus. Właśnie tutaj zebraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska, tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę, naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
0: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie no w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
2: Tak, tak.
0: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
2: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny, ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzienie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach. Na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
0: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
2: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
0: Nic, tylko przyjść i korzystać.
2: Tak, jeść humus.
0: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus tutaj.
0: Być może się wybieram.
2: Zapraszam.
0: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic, tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy. Ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego. A jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy. I można je razem śpiewać, można do nich razem tańczyć. I naprawdę, ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza dyskoteka młodego człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami. No i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat dyskoteki młodego człowieka. Aby lepiej przedstawić wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się dyskoteka młodego człowieka właśnie.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
4: Pomysł na imprezy dyskoteki młodego człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że zrobi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy dyskoteki młodego człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty, pamiętam jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku, ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie. Jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy, a ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story. Ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która no, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no, już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli taki z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
0: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki Młodego Człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki Młodego Człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej takie masowe karaoke niż klasyczne impreza klubowa, bo śpiewają wszyscy. Od karaoke oczywiście impreza różni się brakiem włączonego mikrofonu, ale to jest chyba w takich okolicznościach jeszcze większy atut, że nie trzeba się wcale wstydzić, że się nie umie śpiewać, bo kiedy śpiewają, a czasem krzyczą absolutnie wszyscy, to nie ma znaczenia, czy ktoś trafia w nuty, nie do końca, to wszystko miksuje się razem z wielkim chórem wszystkich innych głosów. No ale co ja będę opowiadać o tej imprezie, skoro zapytałam o zdanie uczestników właśnie tej jubileuszowej, 10. dyskoteki Młodego Człowieka.
5: Na dyskotece Młodego Człowieka bawiłem się wybornie. Jest to impreza, którą odwiedzam bardzo regularnie i jestem ogromnym fanem tego, jak w pewien sposób puszczane ciągle to samo, tylko w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim zmysłem, wyczuciem czasu, powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie. I to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty, to jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
0: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece Młodego Człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie o łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
6: Dyskoteka Młodego Człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no, są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone. Tańczyliśmy na dworze, było wspaniale, oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece Młodego Człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i którą, na którą zawsze zawsze bardzo czekam.
0: To byli uczestnicy dyskoteki Młodego Człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca. Więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, dyskoteka Młodego Człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie dyskotekę Młodego Człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubu kawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak dyskoteka Młodego Człowieka. Klubo kawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób dzięki 10-leciu dyskoteki Młodego Człowieka omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubo kawiarni Niebostan, no i właśnie wspomnianą dyskotekę Młodego Człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to dyskoteka Młodego Człowieka. I nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale dyskoteka Młodego Człowieka jest tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10 urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon albo jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
1: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
7: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia, jak najszersze zaangażowanie.
0: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
8: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek, i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować, także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
0: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
8: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponadosiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne. Każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
0: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne. No i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności, także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych, inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
9: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
10: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
9: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no, te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
10: Wspólnie z partnerem nie chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
0: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja, czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w Centrum Łodzi. Obiekt przy Wschodniej 62 przez 64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy Wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
11: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.locki.pl oraz fundusze.ue.wub.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku. Można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62 przez 64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Słuchajcie, magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe, po zajęcia takie jak tai chi, czy obchody nocy świętojańskiej, albo nocy spadających gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przychodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
11: Aktywnie w Łodzi.
12: Łukasz Janczar, Zielona Łódź.
13: Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w 4 łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia tai chi, Akademii Tai Chi i Lokup. które odbywają się w każdą niedzielę w Parku Śródliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem, no zajęcia biegowe w Parku Baden-Powella, w Parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
10: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
13: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, Noc Świętojańską, czy też zajęcia, na których Noc Padających Gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów, po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12 godzin, to ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
10: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
12: Marta Brąclik.
10: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie mylę.
12: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
10: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
12: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce. Nie jest tak stabilnie jak w studio jogi. I zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu, więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy. I każdy znajdzie coś dla siebie.
10: A czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
12: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
10: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski. Tym razem w tej edycji wojewódzkiej Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
14: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia, bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji Budżetu Obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2

0: Razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie, jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie pan Damian, bardzo proszę.
1: A, w szczegółach. Tak jak pani marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli dwa głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne Polach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 zł. W zeszłym roku mieliśmy dwa po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest to jakby specjalne pole do podpisu. Natomiast w przypadku głosowania online, każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecku, jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane dwa kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę. Ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów. Najaktywniejszy to subregion piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów. No a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami, zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowane z budżetu obywatelskiego, i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu, też będzie bardzo dużo. I to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane. Tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to może być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
2: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła! Do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach, ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałt, który właśnie pod tym kątem chce pokazać te nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem, i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałty, a tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te bałty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałt.
4: Nasza Łódź.
2: Wystawa nazywa się Bałty z Wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak, jaki jest koncept na to, na te zdjęcia.
5: Chodzi o to, że ja bałuty od 24 lat dokumentuję.

0: i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No, zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam, jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił: ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że no, te bałuty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia. To jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej. Że to po prostu, będąc na dachu, widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na bałutach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
1: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych bałut ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
0: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z bałut na wystawę, a na pewno ktoś z bałut przyjdzie, to zaraz powie właśnie to: o, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
1: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
0: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. Miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
1: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
0: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów, i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie jakie rodziny z jakimi dziećmi żyją.
1: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać, i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
0: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata. I pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
1: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
0: Już mi się znudziło.
1: Co teraz?
0: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku, robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut, powiedzmy, i łodzi starego miasta, i to było zdjęcie fabryki Biedermana w parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
1: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
0: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
1: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
0: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem. To też przez chwilę mnie cieszyło. Mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować bałuty i młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie. I właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego. Zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
1: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
0: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
1: Co fajnego można dojrzeć w bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
0: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na bałuty, na taki spacer i powie, no. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
1: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
0: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
1: To super, zapraszamy w takim razie.
0: Zapraszam.
1: Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon, albo jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
3: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością, czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących no, są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no, zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
1: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
4: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać. Nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek, i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 5 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować, także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
1: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
4: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponadosiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne. Każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
1: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, łodzian. Przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne. No i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności. Także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
5: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
6: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
5: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
6: Wspólnie z partnerem nie chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
1: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja. Czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w Centrum Łodzi? Obiekt przy Wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy Wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
7: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków, m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.lockie.pl oraz fundusze.ue.wup.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku. Można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62 przez 64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu reporterów.
2: Czas wolny w Łodzi.
8: Piotr Rębowski, Centrum Dialogu im. Marka Delmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
1: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
8: Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę, formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
1: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
8: Wytrych, bardzo smaczny.
1: Bardzo smaczny, no właśnie, bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco, poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
8: Tak.
1: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
8: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo humus można w różny sposób przygotowywać i humus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu, więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
1: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak, w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
8: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji. Powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja Centrum Dialogu im. Marka Delmana w Łodzi stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność z całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej była to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas. Jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
1: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
8: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest dzień humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, taki w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humusu. Właśnie tutaj zebraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, która, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska. Tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę, naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
1: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie, no, w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
8: Tak, tak.
1: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
8: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny, ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzienie, łodzienki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach. Na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
1: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
8: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
1: Nic, tylko przyjść i korzystać.
8: Tak, jeść humus.
1: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
8: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus tej.
1: Być może się wybieram.
8: Zapraszam.
1: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej nie ma powodów do narzekania, nic tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: rano chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Po reklamie.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem i to właśnie tam po wyjściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie, a teraz number one i Dingy Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

0: Ideálna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko wyślij głosówkę. No i to robicie. A ja za chwilkę zagram Rihannę.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Straczyk, zapraszam od 15.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii?

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dokąd na wakacje?
9: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
8: Czyli Zdrojowa Hotels.
9: Zdrojowa Hotels?
8: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
9: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
8: Tylko na zdrojowahotels.pl.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
12: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na piano-forte.com.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: O, super weekend z znajomymi. Grillek i później żużel.
15: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
14: Super, fajnie.
13: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha. To dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the way you are, nasz weekendowy hymn. Let me go.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Siema, siema, siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym Melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Tyry ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: John Summit All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patty, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
4: Nie ma żadnych

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam?
17: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
18: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
17: Cudownie!
18: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
20: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
21: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
22: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski Team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Baby Rexa i Gromi z numerem Spirit, chwilę później. We'll be right back.

0: Bonnie M, wersja od Majestic, Rasputin. Tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

0: autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
0: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z. Po reklamie.
2: Siemanko, to już południe. Graceland Yearbooks, pierwszy numer ode mnie o 12 w weekendowym Melo. Opoka razem z wami, hej.

How Does It Feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Young Leosia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, to Save My Love i Kygo.

0: wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment, bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już od 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: emocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie.
1: Siemano, to weekendowe Melo. Poka, kłaniam się, hej, hej. Dajcie znać, gdzie jesteście, co u was. Ślę do was tam, gdzie jesteście. Mam nadzieję, dobry numer. Dla mnie świetny. Don't Want Your Love, Illenium na początek. Inni gadają, my gramy.
13: Two ships in the night.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na tu Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na piano-forte.com.pl.
0: Po reklamie.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super jest.

0: Dobre do samochodu, pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14, to za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Melo Radio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze. Oby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Aux z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Powiem dla kolegów, że jesteśmy więcej niż właśnie po całym dniu pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
3: Dziękujemy!
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało.
17: Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim, Melo może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
9: Autopromocja. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi, jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie samotne przejażdżki, muzyka na maksa, dobra droga. Tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes, proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie. Every

0: Sorry Papi, Topic, Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kądziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, podcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

czy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl. Po reklamie. Meloradio.

To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewni tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie!

w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Melo Radio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż 3 marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
3: Ekstra mocny start! Kaufland Kart Ekstra!
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

To Sygana w Melona 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sony Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo.

0: promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo nie chcemy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
10: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.

To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night. Na dobre wejście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga, to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Kto z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć

How does it feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
14: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
15: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit i Rather Be, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
2: Tylko na zdrojowahotels.pl.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie.

0: słuchaj na 104,5 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: 321-321-777. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczek, witajcie.

0: To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No, za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No, niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, okay, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej. Okay.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za...
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład.

0: Tom Fischer w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Tim Berg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend. Znajomy jest grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Jedna tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
3: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

czy nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Yamaha 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 zł do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradiu. Właśnie jutro komuś z was takie 200 zł podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: So Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w centrum handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na piano-forte.com.pl.
16: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
17: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
19: to jest prawdziwa moc.
20: Dobrze!
19: podkręcamy tempo w Meloradiu od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
20: bakłażan.
21: Autopromocja.
22: No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: tak podkręcamy tempo w Meloradiu 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudimental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo 14 minut po 19.

No tego numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
3: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
4: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
3: Cudownie!
4: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Mello.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: Reklama. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Słuchacie audycji Magazyn Reporterów, zza mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus i dziś po raz kolejny zabieram Was na wystawę. Wybierzemy się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie właśnie otwiera się absolutnie pionierska wystawa, pierwsza taka w naszym kraju, która eksploruje temat nie właśnie historyczny, a temat mody współczesnej, mody XXI wieku. Próbuję ją zebrać w jedno miejsce, pokazać i być może będziemy w stanie dopisać sobie do tego jakąś historię, znaleźć definicję tego, jaka jest ta polska moda XXI wieku, co ją łączy, jacy są artyści, którzy ją tworzą. To właśnie na wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Otworzy się ona w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, tak jak już wspomniałam, w tak zwanej Białej Fabryce, już 13 czerwca, także całkiem niedługo. Możecie powoli zaczynać planować sobie wyjście do muzeum. Ja na pewno tej wystawy nie odpuszczę. Myślę, że nie ma zbyt dużej potrzeby, żeby tłumaczyć Wam, łodzianom, dlaczego przemysł modowy jest tak ważny w historii naszego miasta, ale myślę, że warto posłuchać, co o samej wystawie mają do opowiedzenia osoby zaangażowane w jej powstawanie. W dzisiejszej audycji posłuchamy, co do powiedzenia na temat tej wystawy ma zarówno jej kurator, jak i artyści, których prace znajdują się na niej, ale zaczniemy od pani prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.
4: Odwiedzamy łódzkie muzea.
5: Witam Państwa w miejscu, które chyba wszyscy bardzo kochamy, bo jest takim jedynym swego rodzaju kompendium wiedzy o włókiennictwie, sztuce, modzie, ale przede wszystkim o naszej historii i o naszym świadectwie, że nasze miejsce na mapie Polski jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się, bo pani dyrektor tą decyzję podjęła przyszło 7 lat temu, kiedy zaczęła kolekcjonować tak naprawdę poszczególne elementy tego, co dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy 13 lipca o godzinie 16, kiedy wernisażem rozpocznie się wystawa dotycząca tego, co chyba każdy z nas kocha, bo ubiór jest sztuką, a tu będziemy mieli do czynienia ze sztuką na najwyższym poziomie, najlepsi projektanci, 50 projektantek i projektantów praktycznie z tych, którzy w XXI wieku tworzą modę polską. Bardzo się cieszę, że zdecydowali się wspólnie razem. Wiem, że nieraz jest to trudne, ale wspólnie razem pokazać swoje osiągnięcia i przede wszystkim olbrzymi kapitał, którym mamy możliwość się szczycić. Może za mało na ten temat rozmawiamy, ale naprawdę jesteśmy widoczni na świecie. Nie tylko na salonach polskich, ale przede wszystkim salonach Paryża, Berlina, Mediolanu czy Londynu. I to jest nasz wyznacznik. To jest moda, która myślę, że jest takim odzwierciedleniem tego, co po części nam duszy gra. W związku z czym bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć to, co potrafią nasi projektanci, a tak jak wspomniałam, potrafią bardzo, bardzo wiele. Już teraz zapraszam Państwa z całego serca właśnie 13 lipca o godzinie 16 na wernisaż wystawy, która pokaże, jak piękna jest moda tworzona w XXI wieku przez polskich projektantów.
3: Tutaj malutka korekta, bo wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca i będzie ona dostępna aż do maja przyszłego roku, także na spokojnie zdążycie ją sobie obejrzeć. A dlaczego tak ważne jest, żeby kolekcjonować właśnie współczesną polską modę? O tym opowie Aneta Dalbiak, czyli dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
6: Powiem może dwie rzeczy i oddam tutaj scenę bohaterom dzisiejszym, czyli projektantom i kuratorowi, ale powiem o dwóch ważnych rzeczach. O pierwszej rzeczy to, że nasze muzeum jest pierwszym muzeum, które w Polsce kolekcjonuje modę najnowszą. Nie ma takiej drugiej kolekcji u nas w Polsce, więc myślę, że jest to naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale też z drugiej strony Łódź jest absolutnie doskonałym miejscem do tego, żeby ta kolekcja powstała i nasze muzeum również. A drugą rzeczą pierwszą jest również ta wystawa. Nie było do tej pory tak obszernej wystawy mody XXI wieku, jak ta wystawa, którą otworzymy za chwilkę. Próbujemy przyglądać się tej scenie modowej współczesnej też jako pierwsi, co też wydaje mi się jest dość istotne. Mam nadzieję, że za nami pójdą kolejne muzea i na wzór muzeów światowych Victoria and Albert, Met, te kolekcje modowe zaczną pojawiać się w muzeach w Polsce.
3: Dlaczego ta nowa moda polska jest taka ważna? O tym opowie kurator wystawy, czyli Marcin Różyc.
7: Na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć zobaczą Państwo prace, projekty, modę, którą razem dzięki decyzji Anety Dalbiak gromadzimy i kupujemy do kolekcji Muzeum, Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Ja zostałem do tej współpracy zaproszony przez Anetę Dalbiak i jestem tym ogromnie zaszczycony. Bardzo się cieszę, że nie postanowiliśmy powielać wzorców zachodnioeuropejskich. Nie chcieliśmy stawiać tej Łodzi w takiej sytuacji, że ona musi coś doganiać. Stworzyliśmy zupełnie autorską kolekcję, jedyną taką kolekcję na świecie, ogromną, rozbudowaną kolekcję mody polskiej z XXI wieku, a oprócz tego poszliśmy trochę w stronę takiej humanistyki indygenicznej i postanowiliśmy nie badać jej w taki tradycyjny sposób, to znaczy postanowiliśmy wyczytywać z mody uczucia i emocje, a także postanowiliśmy chronić przede wszystkim tą modę, która współtworzy albo interpretuje polską kulturę. I mogę Państwa zapewnić jako osoba nie z Łodzi, że Łódź ma fenomenalną, wspaniałą kolekcję, fenomenalną na skalę światową, nie przeglądająca się w innych muzeach, tylko czerpiąca z własnego, wspaniałego dziedzictwa, które tutaj zostałem w muzeum. Także zobaczą Państwo efekt tej pracy i naprawdę historyczne wydarzenie, bo takiej kolekcji, tak ogromnej, skupionej na polskiej modzie XXI wieku, a także na emocjach i kulturze, nie ma nic. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
3: No ale dobra, opowiedzmy o tym, czyje prace zobaczymy na tej wystawie, skoro jest ona tak ważna. A no zobaczymy projekty i sylwetki przygotowane przez takich artystów jak Arkadiusz, Tomasz Armada, Gosia Baczyńska, czy też marki takie jak Misbehave. Posłuchajmy w takim razie, jak o swoich projektach wypowiadają się artyści, których prace znajdziemy podczas tej właśnie wystawy.
8: Maja Wączyńska. Tak, ja przede wszystkim jestem też ogromnie zaszczycona, że mogę być częścią tej wystawy. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że ubiór ma ogromną moc bycia takim właśnie nośnikiem emocji, czy jakimś takim narzędziem do kreowania jakiejś swojej też persony, tożsamości. I myślę, że właśnie ta wystawa będzie taką fantastyczną okazją do przedstawienia tej współczesnej mody polskiej w taki przekrojowy sposób, ponieważ mamy tutaj zbiory nie tylko brandów czy projektantów już bardzo mocno ugruntowanych na tym rynku polskim, ale też marki bardziej niszowe, niezależnych twórców i myślę, że też właśnie taki moment, w którym praca projektanta trafia do muzeum jest naprawdę momentem ważnym i poruszającym. I uważam, że tutaj tak naprawdę też to jest wspaniałe, że tworzy się taka sytuacja, właściwie tworzy się taka opowieść o jakiejś takiej tożsamości współczesnej mody polskiej.
9: A co od ciebie będzie?
8: Ode mnie będą sylwetki z dwóch różnych kolekcji i myślę, że też takie, które pokazują moje, powiedzmy, takie spektrum projektowe w dosyć szeroki, obszerny sposób. Jedna sylwetka to jest sylwetka, która też w całości operuje taką materią dziewiarską, w której również nie tylko forma jest zaprojektowana przeze mnie, ale już ten projekt zaczyna się od samej powierzchni materiału, czyli tej powierzchni dzianinowej, i w której też stosuję technologię dziania wyrobów odpasowanych, które pozwalają mi na zredukowanie odpadów produkcyjnych. Tak więc myślę, że to też w jakimś sensie się wpisuje w jakąś taką odpowiedzialność ekologiczną projektantów, która dzisiaj nie jest jedynie opcją, ale myślę, że też takim naszym obowiązkiem. No a druga sylwetka jest właśnie sylwetką, której w całości użyłam tylko tkanin. Jest to sylwetka, która powstała jeszcze na etapie mojego studiowania, natomiast właśnie ta wspomniana wcześniej to jest już zdecydowanie później powstała sylwetka, także no myślę, że tak, że to po prostu gdzieś tam tak pokazuje w pełni skalę tego, jak działam, jak myślę o projektowaniu, że właśnie gdzieś tam o tym projektowaniu myślę w taki sposób, że jest to też w pewnym sensie dialog tego, co na zewnątrz, z tym, co w środku w nas.
10: Rafał Michalak, Studio MMC. Nie wiem do końca, co będzie na wystawie, bo muzeum w ostatnim czasie zakupiło kilkanaście ubrań z naszej kolekcji. Natomiast widzę dzisiaj jedną czarną suknię, która tu jest zaprezentowana, i to jest wyjątkowa suknia, bo to jest suknia z pokazu, który odbył się właśnie tu w muzeum w czasie pandemii. Postanowiliśmy nakręcić film, wideo, ponieważ nie mogliśmy zaprosić widzów na żywy pokaz. I to jest suknia po części inspirowana właśnie XIX wiekiem i atmosferą, jaka panowała w białej fabryce. Bardzo lubimy to miejsce, bo 30 lat temu właśnie w tym miejscu jako MMC Studio debiutowaliśmy. Tu mieściła się Krajowa Izba Mody i wtedy dostaliśmy tutaj pierwszą naszą w życiu nagrodę projektanta roku, więc jesteśmy bardzo sentymentalnie związani z Muzeum Włókiennictwa i no, gratulujemy i Marcinowi, i Janecie, że rzeczywiście zainteresowali się polską współczesną modą, bo jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie.
11: Jak pierwszy raz odwiedzałem muzeum 20 lat temu, to nie sądziłem, że będę miał kiedykolwiek możliwość pokazania swoich rzeczy, a rzeczy, które są na ekspozycji, debiutowały w tamtym roku właśnie w Muzeum Włókiennictwa na pokazie. Wrócę też do tego, co powiedziała Maja, bo coraz częściej padają pytania o tożsamość polskiej mody i trochę przez to, że jesteśmy w samym centrum jej, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć albo odpowiedzieć na pytanie, jaka to polska moda dzisiaj jest albo jaka była przez ostatnie lata. Mamy sklasyfikowane bardzo dobrze dekady, które były przed nami, ale nie wiemy trochę, kim jesteśmy i w jakim nurcie tworzymy, i czy jesteśmy spójni, czy jesteśmy różni, czy się lubimy, czy się nie lubimy, czy można o nas powiedzieć coś wspólnego i czy jest coś takiego jak polska moda współczesna. I wydaje mi się, że ta odpowiedź będzie na tej wystawie. Bardzo na nią czekam, jeszcze nie widziałem. Lubię też ten dreszczyk emocji, który jest przy każdym poście, który zapowiada kolejnych artystów, i cieszę się też jako wykładowca, że obok mnie będą też sylwetki z kolekcji dyplomowych bardzo młodych osób. I cóż jeszcze, no moda zawsze żyła w Łodzi, na chwilę znikała i znowu się pojawiała, i wydaje mi się, że tą wystawą, która z całą pewnością ściągnie wszystkich, nie tylko z Polski, ale też z Europy i być może świata, no trochę przypieczętujemy swoje pierwszeństwo w kategorii moda w Polsce. Sylwetki, które są które będą do zobaczenia na wystawie, pochodzą z kolekcji Good Boy, czyli pracy badawczej, która premierę miała tutaj podczas pokazu. Ale nic więcej nie mówię. Tajemnica. Dziękuję bardzo.
3: To byli właśnie artyści, których sylwetki zobaczymy na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Ci artyści to Maja Bączyńska, Rafał Michalak oraz Michał Szulc. Tutaj myślę, że warto przywołać też wymienionego wcześniej przeze mnie Arkadiusza Radiusa, który teraz w umysłach łodzian jest naprawdę bardzo obecny ze względu na to, że dopiero raptem parę miesięcy temu zamknęła się fantastyczna wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która właśnie była ogromną kolekcją prac Arkadiusa i jemu w całości była poświęcona, a już od kilku dni możemy oglądać w Teatrze Jaracza spektakl inspirowany zarówno twórczością, jak i życiem właśnie Arkadiusa, także można się z tym artystą zapoznać naprawdę, naprawdę dobrze teraz w naszym mieście. Myślę, że większych słów zachęty już nie potrzeba. Przypomnę tylko, że wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca, a będzie można ją oglądać do maja przyszłego roku, więc jeszcze długo, długo będzie gościć w naszym mieście. Tym, którzy nie byli jeszcze w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, przypomnę jeszcze szybciutko, że Muzeum Włókiennictwa to nie tylko biała fabryka, ale również przynależny do jej terenu skansen, który również zdecydowanie warto odwiedzić. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Jeżeli zapytałabym Was o najciekawsze i najlepsze festiwale w Łodzi, wydaje mi się, że bez wątpienia powiedzielibyście Fotofestiwal. Ten festiwal właśnie odbywa się w naszym mieście już po raz 25. To jest naprawdę przepiękna rocznica. No i z tej okazji festiwal oferuje nam równie piękny program. Pomiędzy 18 a 28 czerwca na ulicę Łodzi wyleje się mnóstwo wystaw związanych z fotofestiwalem, ale jak zaraz się przekonacie, to nie tylko wystawy, ale też koncerty, pokazy filmowe i kilka naprawdę całkowicie szalonych rzeczy. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i zapraszam na rozmowę, w której jeden z kuratorów fotofestiwalu opowie o tym, co przygotowali na tę wyjątkową, jubileuszową edycję.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
9: Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
12: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało Wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
9: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzewać w sobie, ale też mieć taki kontakt publiczny z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcę być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50, chyba jestem najstarszym dinozaurem.
12: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę, na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
9: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmują się sztuką wizualną, swojego ulubionego artystę wizualnego, czyli Johna Confra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękny postindustrialna łódzka tkanka.
12: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się odbywają
9: wystawy. Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę spin-off festiwal, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. realizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy. Ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Art Inkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw i to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
12: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjnym?
9: Tak, festiwalu? Jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej, to nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydać

0: mniejsza kupa śmieci i no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
1: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
0: tak, zaczęliśmy o tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać te materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
1: Tak, wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi. Wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
0: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka IMCA i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu i tam w basenie, basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
1: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijavik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
0: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbii eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Rave Kijavikiem. Wspólnie z Rave Kijavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca, ale też Rave Kijavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
1: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
0: No właśnie, to jest takie klisze. Przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 10 twórców i twórczyń z całego świata, prezentujące różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to jedna znaczy jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie. Bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tyroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.

0: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
1: Oczywiście i to chyba highlight od tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji, i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane, skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
0: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi o tym?
1: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecna od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy i chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby taki kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst polskiej sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z którym możemy korzystać, i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
0: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
1: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraisingowych. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przez skrolowanie tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficznie, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu.
0: Tak sobie myślę, że można by się pokusić nawet o stwierdzenie, że skoro nie ma fotofestiwalu bez Łodzi, no to nie byłoby też Łodzi bez fotofestiwalu, przynajmniej w takiej fajnej, kulturalnej wersji. Moim gościem był Krzysztof Candrowicz, jeden z kuratorów właśnie fotofestiwalu, i myślę, że naprawdę dobitnie udowodnił, że fotofestiwal to nie tylko fotografia, ale po prostu fantastyczne miejsce dla miłośników sztuki. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej fotofestiwal.com, a za uwagę dziękuję wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Witam się z wami gorąco. Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, i jak zwykle porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji o sprawach łódzkich. Pierwsza z tych spraw jest na pierwszy rzut oka nie do końca z Łodzią związana, ale pozwólcie, że wyjaśnię wam, jak tutaj te nitki spinają się na jednej tablicy korkowej. A drugi temat już w bardziej oczywisty sposób dotyczy zarówno mieszkańców Łodzi, jak i tych, którzy Łódź będą odwiedzać. Zaczniemy sobie od kilku kartek z kalendarza, bo w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy zarówno Dzień Dziecka, jak i niewiele później Dzień In Vitro. No i tak się składa, że ten nasz region łódzki, a zwłaszcza nasze miasto, jest z tym tematem naprawdę silnie związane. Otóż okazało się, że kiedy z oferty dotacji rządowych zniknął ten właśnie program In Vitro i dofinansowywanie go, to właśnie miasto Łódź zajęło się stworzeniem takiego programu na poziomie samorządowym. Oczywiście nie tak kompletnego i tak bogatego, jak mogłoby to sobie pozwolić państwo. Natomiast to właśnie nasze miasto odpowiedziało na potrzebę realizowania dalej programu finansowania właśnie procedury in vitro i wprowadziło ustawę, którą później zaadaptowały sobie na swoje potrzeby różne inne samorządy już w całym kraju. Muszę się przyznać, że do niedawna sama nie wiedziałam, że to właśnie nasi lokalni politycy jako pierwsi wyciągnęli rękę w stronę przywrócenia tego programu, no chociaż właśnie w niewielkiej części. No ale zanim wejdziemy w szczegóły, niech o roli Łodzi w tworzeniu nowego programu rządowego, który już obejmuje całą Polskę, opowie prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
2: Zdrowa Łódź.
3: Postanowiliśmy przypomnieć, jak ważne jest nie tylko budowanie nowych ulic czy domów, ale przede wszystkim jak ważne jest wspieranie lokalnej społeczności w tym, żeby mogły te osoby, które zdecydują się, cieszyć się macierzyństwem, tacierzyństwem. Dla nas jest to szalenie ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że niepłodność nie jest czymś wyimaginowanym. Jest to w tej chwili choroba społeczna, która dotyka wiele, wiele par, które pragną potomstwa i niestety w sposób naturalny trudno im niestety tego potomstwa się doczekać. Dlatego tak ważne jest, żeby faktycznie w momencie, kiedy zawodzi natura, wspomóc to medycznie. Dlatego bardzo się cieszymy, że wspólnie z Salve Medica i z Gametą udało nam się stworzyć program, dzięki któremu 576 dzieci w Łodzi przyszło na świat, ale to jest przede wszystkim 576 fantastycznych, szczęśliwych historii rodzin najbliższych, którzy mogą się cieszyć z tego, że mają długo wyczekiwane, często bardzo długo wyczekiwane maleństwa. Tak jak wspomniałam, nasz program był jednym z pierwszych. Na bazie tego programu, który udostępnialiśmy innym samorządom w całej Polsce, powstało szereg tego typu projektów. Bardzo się cieszymy, że z chwilą, kiedy koalicja 15 października zaczęła rządy w Polsce, również ten program wrócił na swoje miejsce i stał się programem rządowym, dzięki któremu pary w całej Polsce, już niezależnie od tego, czy samorząd wspiera, czy jest taka możliwość, czy nie, mogą się cieszyć z tego, że dzięki wsparciu funduszy centralnych mogą przede wszystkim spróbować jednak osiągnąć swój cel, czyli stworzyć fantastyczną rodzinę z cudownymi dziećmi. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ten projekt. Pawłowi, który od początku był przy mnie, teraz jako pan poseł Bliźniuk pełni rolę również w komisjach, które tymi tematami się zajmują. I oczywiście Adamowi Wieczorkowi, dzięki któremu program funkcjonował, funkcjonuje, bo my nie zaprzestaliśmy. My może troszeczkę stonowaliśmy, bo jednak warunki tego programu, który jest na forum ogólnopolskim, są zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o warunki finansowe. My tylko dotujemy, tam jest w całości praktycznie pokrywane ze środków budżetu centralnego. Ale cieszmy się, bo tak jak powiedziałam, miasto to nie budynki, to nie ulice. To przede wszystkim szczęśliwi ludzie.
0: Podsumowując, pary chętne do skorzystania z procedury in vitro mogą już korzystać z pełnego dofinansowania w ramach programu rządowego, no ale rozumiem, że nie zawsze był on dostępny i miasto Łódź może chcieć się pochwalić osiągnięciami tego lokalnego programu, który był właśnie takim tymczasowym wypełnieniem luki pomiędzy jednym a drugim rządowym programem, jeżeli możemy to w ten sposób interpretować. W takim razie w segmencie chwalenia się i rzucania liczbami wystąpi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
4: Szanowni Państwo, ja opowiem na wstępie o takiej historii, która sprawia, że pełniąc tą funkcję publiczną, człowiek doświadcza takiego momentu, kiedy uzyskuje ogromne potwierdzenie, jak warto pewne rzeczy robić. Przyszła do mnie para, której wręczałem wyprawkę i ona już była po raz drugi. I przyszła z dziewczynką, która miała 5 lat. i ona narodziła się z programu in vitro. Ale ta dziewczynka przyszła też ze swoim braciszkiem, który miał 6 miesięcy. I przyniosła mi, bo to był okres świąteczny, narysowaną taką choinkę, na której było napisane: dziękuję za braciszka. To właśnie takie chwile i te momenty, które ja mogłem tylko na chwilę doświadczyć, ale które myślę, że dzięki naszemu miejskiemu programowi daliśmy wielu parom w Łodzi, a dzięki obecnie krajowemu programu dajemy wielu parom na terenie całego kraju, to są te wyjątkowe momenty, dla których warto podejmować tego typu wyzwanie. Łódź nie czekała. W momencie, kiedy spodziewaliśmy się, że zostanie zlikwidowany krajowy program, kiedy rządy obejmował PiS w 2015 roku, od razu zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem naszego miejskiego programu za aprobatą pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Wprowadziliśmy go, zakwalifikowaliśmy do niego ponad 1400 par, 726 klinicznych ciąż i 576 narodzonych łódzkich maluszków. Każda para, której się narodziło dziecko, to para, która uzyskała ogromne szczęście i na pewno ogromną energię w życiu, ponieważ to są pary, które najbardziej wyczekują swoje dzieci. Ale Łódź nie pozostała bierna w tym działaniu, bo wiedzieliśmy, że nasz program dotuje w części całości kosztów. I kiedy zobaczyliśmy perspektywę jako Łódź, że może dokonać się zmiana rządu, rozpoczęliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Bliźniukiem i 25 innych śmiałków z całej Polski na czele z panią premier Ewą Kopacz, z Małgorzatą Rozenek, założyliśmy komitet inicjujący, który przygotował ustawę zlecającą Ministerstwu Zdrowia przywrócenie krajowego programu in vitro. 2024 rok. 500 000 zebranych podpisów w całej Polsce i zostaje przywrócony krajowy program in vitro. Dzisiaj już blisko 15 000 narodzonych dzieci, prawie 50 000 par, które zostały zakwalifikowane i blisko 30 000 procedur, które zostały przeprowadzone. I to, co najważniejsze, pary w ramach programu krajowego uzyskują pełne wsparcie, o wiele szersze niż te, na które my mogliśmy finansowe pozwolić sobie w Łodzi. Ale dzięki temu programu krajowemu zaszczepiliśmy program, który zamienił nasz miejski na ten, który jest o wiele szerszy, daje o wiele szersze wsparcie i dzięki temu większe szanse na perspektywę dziecka, także dla łodzianek i łodzian.
0: A skoro rzucamy liczbami, to myślę, że warto uzupełnić kilka tematów, na przykład taki, że ten łódzki program dotowania procedury in vitro oferował parom zdecydowanym na przystąpienie do procedury, dofinansowanie w postaci 5 000 zł, co często jest jedynie 1/3 czy nawet 1/4 kosztu takiej jednorazowej procedury, a warto też dodać, że często na jednorazowej próbie się nie kończy. Tak czy inaczej, można Łodzi pogratulować pomysłowości i wytrwałości, a na koniec poprosiłam dr Bognę Sepkiewicz o odczarowanie kilka mitów związanych właśnie z tą procedurą.
5: Bogna Sepkiewicz, Salve Medica.
0: Chciałam zapytać, jak wygląda w ogóle wsparcie pacjentki przede wszystkim w takim procesie? Bo wiemy, że to nie tylko jakby jedno zapłodnienie, to jest być może kilka podejść i opieka wokół w trakcie ciąży do szczęśliwego rozwiązania, bo to też jest niepewne i trudne czasami, prawda?
5: To prawda. Ja bym jednak podkreśliła, że w trakcie leczenia niepłodności zajmujemy się parą i mamy wsparcie dla pary, bo właśnie dobrze, że pani to o tym wsparciu mówiła, bo mamy wsparcie też psychologa w ramach programu rządowego, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o starania, ponieważ często w procesie leczenia niepłodności, ta motywacja czy oczekiwania są bardzo duże, a proces trwa i trwa, więc taka wsparcie psychologiczne jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program rządowy, to on naprawdę wspiera bardzo parę, bo ma dostęp do tych procedur, do 6 procedur, to jest naprawdę duże wsparcie już i pozwalające u większości pacjentów uzyskać jedno, czasami więcej dzieci. Program się kończy w momencie rozpoznania ciąży klinicznej i na ten moment to jest już zakończenie. Dalsze prowadzenie ciąży jest to już w ramach albo środków publicznych NFZ, albo prywatnych, w zależności od wyboru pacjentki.
0: Co by mogła pani doktor powiedzieć, żeby się nie bać tej procedury, żeby jakoś odczarować stygmaty wokół tej procedury?
5: Ja pracuję już tyle lat i uważam, że to jest okropne, że w ogóle mamy coś takiego jak stygmaty wokół procedury in vitro. Dlaczego nie mamy wokół transplantacji serca i innych procedur medycznych? Tutaj w tym zakresie nagle się okazuje, że dzieci są stygmatyzowane, że procedura jest źle oceniana przez społeczeństwo. To jest procedura medyczna wspierająca pary, które chorują na chorobę, niepłodność. Ta choroba jest specyficzna, bo dotyczy dwóch osób, a nie tylko jednej, więc jest to specyficzne i ja bym się nie bała, bo to wszystko, co w mediach krąży, to nie ma w ogóle żadnych podstaw medycznych, a ja jako lekarz wolę się opierać na badaniach naukowych niż na opinii społecznej.
0: Program dofinansowywania metody in vitro z budżetu miasta Łodzi odbywał się pomiędzy 2016 a 2024 rokiem, więc faktycznie już najwyższy czas na podsumowania. Szczegóły i dokładne liczby znajdziecie na stronie łódź.pl. Tam możecie znaleźć cały artykuł poświęcony właśnie podsumowaniu tego miejskiego programu. A ja obiecałam również temat, który będzie interesował nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także osoby do Łodzi przyjeżdżające, więc w takim razie porozmawiamy sobie trochę o dojazdach na koncerty i powrotach do domu. Tutaj rękę wyciąga do nas Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która po raz kolejny odpala specjalne pociągi, które będą dowozić miłośników muzyki na żywo pomiędzy Łodzią a Warszawą właśnie w dni dużych koncertów odbywających się na Stadionie Narodowym i na Atlas Arenie. Więcej na ten temat opowie Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
6: Tegoroczne lato zapowiada się naprawdę koncertowo. Atrakcji nie zabraknie zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie, gdzie wystąpią gwiazdy światowego formatu przyciągające tysiące fanów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, chcąc zapewnić uczestnikom koncertów komfortowy i bezpieczny powrót do domu, przygotowała dla pasażerów wyjątkową ofertę. W ramach akcji Koncertowe Lato z LKA będą uruchamiane pociągi po zakończeniu największych koncertów gwiazd odbywających się w Atlas Arenie i na PGE Narodowym. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Pociągi będą odjeżdżać po zakończeniu wybranych wydarzeń muzycznych. Nie zabraknie również specjalnych ofert i dodatkowych połączeń przygotowanych z myślą o uczestnikach wydarzeń odbywających się w Łodzi i w województwie łódzkim. Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej lka.lockie.pl. Zapraszamy do wspólnego przeżywania muzycznych emocji i podróżowania z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.
0: Myślę, że to idealny moment, żeby zająć się takim programem, bo na Atlas Arenie robi się naprawdę ciekawie. Niedawno odbył się koncert Akona i Nio, czyli muzyków, bez których nie ma opcji mówić o muzyce wczesnych lat 2000, a już niedługo na przykład A$AP Rocky, którego koncert cieszy się tak ogromną popularnością, że trzeba było dołożyć drugi termin na Atlas Arenie właśnie. A taka opcja podróży do domu pociągiem po tym, jak przez kilka godzin szalało się i skakało na koncercie, brzmi jak wyjątkowo dobry pomysł, żeby już po koncercie nie martwić się tym, czy mamy siłę prowadzić auto. Także jak zwykle poszczegóły odsyłam na stronę LKA, a w dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo, że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu Reporterów.
2: Czas wolny w Łodzi.
7: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
0: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
7: Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę, formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
0: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
7: Wytrych. Bardzo smaczny.
0: Bardzo smaczny, no właśnie. Bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco. Poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
7: Tak.
0: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
7: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo humus można w różny sposób przygotowywać i humus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
0: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak, w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
7: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji. Powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej były to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas, jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
0: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
7: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest Dzień Humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humusu. Właśnie tutaj zebraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska, tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę, naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
0: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie no w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
7: Tak, tak.
0: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
7: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny, ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzienie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień i właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach. Na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
0: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
7: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
0: Nic, tylko przyjść i korzystać.
7: Tak, jeść humus.
0: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus tutaj.
0: Być może się wybieram.
7: Zapraszam.
0: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic, tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Jedziemy?
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. O reklamie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
11: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy. Ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego. A jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami, i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy. I można je razem śpiewać, można do nich razem tańczyć. I naprawdę, ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza Dyskoteka Młodego Człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami. No i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat Dyskoteki Młodego Człowieka. Aby lepiej przedstawić wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się Dyskoteka Młodego Człowieka właśnie.
12: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Pomysł na imprezy dyskoteki młodego człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że zrobi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy dyskoteki młodego człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty. Pamiętam, jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku, ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie, jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy, a ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy, nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która no, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli taki z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
11: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki dyskoteki młodego człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki młodego człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej takie masowe karaoke niż klasyczna impreza klubowa, bo śpiewają wszyscy. Od karaoke oczywiście impreza różni się brakiem włączonego mikrofonu, ale to jest chyba w takich okolicznościach jeszcze większy atut, że nie trzeba się wcale wstydzić, że się nie umie śpiewać, bo kiedy śpiewają, a czasem krzyczą absolutnie wszyscy, to nie ma znaczenia, czy ktoś trafia w nuty, nie do końca, to wszystko miksuje się razem z wielkim chórem wszystkich innych głosów. No ale co ja będę opowiadać o tej imprezie, skoro zapytałam o zdanie uczestników właśnie tej jubileuszowej 10. dyskoteki młodego człowieka.
12: Na dyskotece młodego człowieka bawiłem się wybornie. Jest to impreza, którą odwiedzam bardzo regularnie i jestem ogromnym fanem tego, jak w pewien sposób puszczane ciągle to samo, tylko w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim zmysłem, wyczuciem czasu, powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie. I to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty. To jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
11: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece młodego człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie o łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
13: Dyskoteka młodego człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone, tańczyliśmy na dworze, było wspaniale. Oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece młodego człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i na którą zawsze bardzo czekam.
11: To byli uczestnicy dyskoteki młodego człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca, więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, dyskoteka młodego człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie dyskotekę młodego człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubokawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak dyskoteka młodego człowieka. Klubo-kawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób dzięki dziesięcioleciu dyskoteki Młodego Człowieka omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubo-kawiarnię Niebostan, no i właśnie wspomnianą dyskotekę Młodego Człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to dyskoteka Młodego Człowieka. I nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale dyskoteka Młodego Człowieka jest tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10. urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
11: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon albo, jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
14: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
15: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością, czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
11: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Biura Aktywności Miejskiej.
16: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek, i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji, i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować, także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
11: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
16: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta, i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponadosiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To

0: stacji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne. No i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności. Także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
1: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
2: Myśmy chociaż, że walczyliśmy.
1: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
3: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
0: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja. Czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w centrum Łodzi? Obiekt przy Wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych.

0: przy Wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
1: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków, m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.locke.pl oraz fundusze.ue.wub.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku. Można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na Wschodniej 62 przez 64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Słuchajcie, magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe, po zajęcia takie jak tai chi, czy obchody nocy świętojańskiej, albo nocy spadających gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przechodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
3: Aktywnie w Łodzi.
4: Łukasz Jęczar, Zielona Łódź.
3: mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym, mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym, mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w 4 łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu, skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia Tai Chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w parku Śródliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem. No, zajęcia biegowe w parku Baden-Powella, w parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
0: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
3: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, Noc Świętojańską, czy też zajęcia, na których Noc Padających Gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów, po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12 godziny, to ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
0: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
4: Marta Brąslik.
5: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie mylę.
4: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
5: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
4: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce, nie jest tak stabilnie jak w studio jogi i zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu, więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy i każdy znajdzie coś dla siebie.
5: A czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
4: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
0: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski. Tym razem w tej edycji wojewódzkiej, Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego budżetu obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
6: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia, bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji budżetu obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2 głosy na projekty zgłoszone w poszczególnych subregionach. To jest również wyjście naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, którzy często w innym miejscu mieszkają i w innym miejscu pracują. Dlatego dajemy im szansę właśnie do tego, aby w sumie mogli oddać 3 głosy. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w jednej czy w drugiej formule, która dla Państwa jest wygodniejsza i korzystniejsza, bo naprawdę te projekty są bardzo ciekawe, interesujące i razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie pan Damian, bardzo proszę.
7: W szczegółach, tak jak pani marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli dwa głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne w polach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 złotych. W zeszłym roku mieliśmy dwa po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem Łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest to jakby specjalne pole do podpisu. Natomiast w przypadku głosowania online, każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecko, jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane dwa kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę. Ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów. Najaktywniejszy to subregion Piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów. No a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowane z budżetu obywatelskiego i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu też będzie bardzo dużo i to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane, tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to może być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
0: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła! Do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach, ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchajcie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałut, który właśnie pod tym kątem chce pokazać te nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałuty. A tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te bałuty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałut.
8: Nasza Łódź.
0: Wystawa nazywa się Bałuty z wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na to, na te zdjęcia?
9: Chodzi o to, że ja bałuty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No, zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam, jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił: ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że no, te bałuty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia. To jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej. Że to po prostu, będąc na dachu, widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na bałutach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
5: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych bałut ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
9: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z bałut na wystawę, a na pewno ktoś z bałut przyjdzie, to zaraz powie właśnie to: o, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
5: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
9: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. Miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
5: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
9: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie, jakie rodziny z jakimi dziećmi żyją.
0: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać, i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
9: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata. I pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
0: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
9: Już mi się znudziło.
0: Okej, co teraz?
9: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku, robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut, powiedzmy, i Łodzi, i Starego Miasta, i to było zdjęcie fabryki Biedermana w parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
0: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
9: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
0: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
9: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem. To też przez chwilę mnie cieszyło. Mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować bałuty i młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie. I właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego. Zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
0: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
9: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
5: Co fajnego można dojrzeć w bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
9: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na bałuty, na taki spacer i powie. No. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
5: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
9: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
5: To super, zapraszamy w takim razie.
9: Zapraszam.
5: Dziękuję ci za rozmowę.
9: Dziękuję.
8: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

Słuchacze na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja. Wbijaj na

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krople spływają na brugę, się na nuda. Po lecie skończył się lód.

palmy, te mosty aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.